0: tego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje 1 na 100, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy. Socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny.
1: To dziś jest dzień, ostatni dzień, ha ha, zarazem pierwszy dzień reszty

tą różnicą, że zamiast jednej stanowiska obsadzają cztery partie, czyniące zasadniczo to samo w ramach jednego modelu. Tak, władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu, a różnica, że jedni mówią, że PRL była cool, a drudzy, że nie. I że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam.

przykład w cenie benzyny 70% to podatek na utrzymanie tej hydry nienasyconej ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa czasem niegorące.

0: gola, to stan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. To była bardzo gruba lola, pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie słodki!
1: Okej, mogę jeszcze prosić o pozdrowienia dla słuchających programu Polish Waves w Radiu Cambridge 105. To się nazywa Polish Waves program, a radio się nazywa Cambridge 105. Mm-hmm. Jakieś takie...
2: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski i chciałem gorąco pozdrowić wszystkich słuchających Polish Waves w Radiu Cambridge 105.
1: Super, super, super, super, świetnie.
3: That was Kazik and Edyta Bartosiewicz. It's gone 5:30, so it's time for us to switch to Polish.
4: Polish Waves.
5: This is Cambridge Radio.
3: Dzień dobry Państwu, tu program Polish Waves na antenie Cambridge Radio. Przed mikrofonem Sebastian Leśniewski, a ze mną w studiu Marcin Jach.
6: Dzień dobry.
3: Który wybrał dzisiejszą playlistę. Jak Ci się podobała ta wersja czterech pokoi?
6: Interesujące. Nigdy nie słyszałem wersji bez podkładu.
3: Tak, to jest jedna z wersji z maxi singla, na której jest chyba 5 wersji piosenki Cztery pokoje. Jest wersja, w której Kazik śpiewa refren, jest wersja jakaś tam jeszcze trochę inna, no i jest wersja, która się nazywa Dodaj se podkład samemu, czy jakoś tak. I właśnie to jest wersja bez podkładu. No i to, co, dlaczego ja lubię tą wersję, bo słychać w niej, bardziej się słyszy tekst, po pierwsze, jakby więcej się zwraca uwagę na tekst, a po drugie słychać wkład Edyty Bartosiewicz w tą piosenkę, jak dużo ona harmonii tam obudowała.
6: Tak, było to wyraźniejsze.
3: W momencie, kiedy jest podkład, to tego tak dobrze nie słychać, ale tutaj było, no, elegancko. Ona właśnie tam stworzyła całą tą harmonię tam. No i póki jeszcze właśnie mówimy o tym utworze, Edyta Bartosiewicz była w Cambridge, miała swój słynny koncert w 2024 roku. Ja miałem tą przyjemność i szczęście, że z nią rozmawiałem i nagrałem krótki wywiad i zapytałem ją o tą piosenkę i jej reakcja była taka trochę, ona powiedziała, że nie ma jakiegoś wielkiego sentymentu do tej piosenki, że to po prostu została zaproszona przez kolegę, swojego artystę i tyle. I nawet tak trochę miałem wrażenie, że to, że ja o to pytam, bo ten wywiad był w kontekście jej koncertu solowego, akustycznego w Cambridge, w którym ona swoje piosenki, które znane i nieznane, zaprezentowała w takiej właśnie wersji nowej i to było w ogóle dla niej takie ważne. A ja tu ją pytam o jakąś tam piosenkę, duet sprzed lat. A ja ją zapytałem w ogóle, czy nie myślała o tym, żeby dołączyć tą piosenkę do swojego repertuaru, żeby to z gitarą w ogóle zaśpiewać. No i nie, jakoś tak nie specjalnie w ogóle. Aha. Jej reakcja nie była zbyt entuzjastyczna, także przeszedłem do następnego pytania.
6: Bez tej wersji tej części rapowanej to...
3: No ale mogłaby coś właśnie zrobić na gitarze, właśnie zaśpiewać tą wersję, ten refren, a potem może wersję skróconą jakoś tam dośpiewać po swojemu. Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca. Chociaż to się zmieniło trochę, nie? Piosenka z 2000 roku, a teraz słońca jest trochę.
6: No w sumie tak.
3: Zależy kiedy właśnie. No to tak właśnie wróciliśmy do tematu wakacji w Polsce, czyli nie załapałeś się na upały.
6: Nie, była...
3: Ty byłeś od kiedy do kiedy w Polsce?
6: Pogoda dopisała. Ostatni tydzień czerwca i chyba pierwszy tydzień.
3: Okej.
6: Nie, pogoda dopisała. Było dobrze.
3: Bo ja byłem, zaraz jak się zaczęły tutaj szkolne wakacje, czyli ostatnie tygodnie, ostatnie dni lipca i w Polsce akurat było tak sobie. Było generalnie trochę deszczowo nawet i dopiero w drugim tygodniu mojego pobytu się zrobił znowu upał. Więc tak wszystkiego zaznałem.
6: Ja miałem tutaj lokalnie angielskie upały. Także.
3: Tak, to właśnie też jest kolejny temat, co to się w ogóle dzieje z tą pogodą. Bo Kazik śpiewał, że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa czasem niegorące, a teraz akurat...
6: No to akurat ta linijka tekstu się zaktualizowała trochę.
3: Tak, niektóre rzeczy są wciąż aktualne, jak to, że na przykład stanowiska zamiast jednej obsadzają 4 partie, ale o tych autostradach to jednak się zmieniło, bo tam było, że przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 km autostrady, no tu akurat zbudowano trochę więcej w międzyczasie.
6: Ewenementem jest autostrada na trasie z lotniska Znaczy ja znam ten odcinek. Z lotniska w Katowicach w kierunku Chorzowa. Mhm. Jest interesująca nawierzchnia bardzo.
3: Okej.
6: Dla eksperymentu. Ale przejdźcie się może tak z 50-60 mil na godzinę na tej trasie.
3: Ale że co jest?
6: Jest pofalowana.
3: Okej. Ale to jest nowa autostrada, tak?
6: Względnie nowa, tak, tak. Słyszałem opowieści, co się stało, dlaczego nawierzchnia tak szybko się zniekształciła. Mhm. I także nie wiem, na ile to są potwierdzone opowieści. No, ale ktoś tam, no nie wiem, nieważne, pomijam to, ale generalnie...
3: Znaczy ja też słyszałem różne właśnie rzeczy o tych autostradach. Dlaczego tam co chwilę są remonty i no, tak dalej, no. I dlaczego są płatne.
6: Ale nie, naprawdę przejechać się na tej autostradzie tak... Tam trzeba zwalniać, żeby nie rozwalić sobie, no, samochodu, całego nadwozia. Bo nie da się tam... To jest tak, jakby się jeździło tutaj w Cambridge... po tych takich małych wybojach, które mają wymusić na tobie, że zwolnisz, nie?
3: Aha, rozumiem.
6: No to pomyśl sobie coś takiego, ale w Stenerli, że jest trasa na długie trasy i tam są takie wyboje.
3: No to okej. Okay. No akurat nie wiem, czy tamtą trasą jechałem. Nie zachęcasz.
6: No raczej nie.
3: Okej.
6: Okay, ale jest to ciekawe na swój sposób.
3: To tak, o Kaziku powiedzieliśmy w sumie, czyli ty powiedziałeś, że to jest twoja ulubiona płyta,
6: tak, bo,
3: solowa Kazika.
6: No, bo mi się swego czasu bardzo często do niej wracałem z przyjaciółmi na imprezach i tak po prostu fajnie się, chyba najczęściej do tej płyty solowej wracałem, do tej i do Oddalenia, o. Mhm.
3: No możliwe, no też bym chyba powiedział, że do tej częściej wracałem, chociaż mi się wydawało swego czasu, że najlepsza to było 12 groszy.
6: No 12 groszy jest uznawana za taką kanon Kazika solowego, nie?
3: Ale na przykład też te późniejsze, potem te 41 i potem Los się musi odmienić, one są takie moim zdaniem wyprzedzające w ogóle trochę swoją epokę. I ja je dopiero tak doceniłem po czasie i one chyba najmniej były komercyjnie takie docenione, ale ja właśnie je lubię też. I także trudno mi jest w ogóle wybrać najlepszą, ulubioną. Tak, to może być jedno z kryteriów, do której najczęściej się wraca.
6: No właśnie, tak w tym kontekście. Do czego się wracało najczęściej?
3: No tak, ja na przykład bardzo lubię taką piosenkę z płyty Melasa, Wicuś ulepił grzybki.
6: No jest świetna.
3: Jest, właśnie musimy ją zastąpić.
6: Mi się podobało, Lucek, ja tu jeszcze wrócę, no i jeden z takich fajniejszych tekstów, jakie, no, bardzo mi się ten tekst podoba, to właśnie Lśni potęgo kościoła.
3: Tak, tak, tak, ona też właśnie trochę wyprzedzała trochę swoją epokę chyba, nie? Mhm. Bo teraz, no, w tamtym czasie to było trochę jednak krytykowanie pewnych tematów, to było takie może niespecjalnie popularne. No dobrze, tak byśmy mogli, tak zerkam tutaj kątem oka, chyba czas na następną piosenkę z naszej playlisty.
6: Tak, to będzie tym razem Anita Lipińska i John Porter. Mhm. Ich singiel Bones of Love z albumu, który wyszedł w roku 2003 i płyta nazywa się Nieprzyzwoite Piosenki, Indecent Songs.
3: A tego szczegółu to akurat nie znałem.
6: W sensie, że...
3: Że indecent songs.
6: No, takie właśnie tutaj patrzę, jak jest też tłumaczenie tego. Akurat miałem wyświetlone na telefonie.
3: Aha, okej. Okay. No to posłuchajmy jednej z tych nieprzyzwoitych piosenek. Znaczy, to jest bardzo znany hit.
6: Tak.
3: Bones of Love.
7: Cambridge Radio. Polish Waves.

0: pozdrawiam was serdecznie. Dzięki, Piotr, że słuchasz, jeżeli jeszcze nas słuchasz, chyba, tak, że tylko początku słuchałeś. Rozmawiamy o wakacjach. Ty powiedziałeś o swoich, czyli Trójmiasto, Katowice.
1: Potem Gliwice, Żywca i
0: Żywca. Okay.
1: I potem ta ostatnia faza urlopowa w sierpniu, w lipcu, znaczy się, to był właśnie Brighton i koncert. Mhm.
0: W Żywcu nie byłem nigdy, ale mam dobrego właśnie kumpla, który jest z Żywca, pochodzi. I w Żywcu podobno ładnie jest.
1: Tak, tak, bardzo urocze miasto, no.
0: I w ogóle tam robią ten napój.
1: Jest. Też właśnie kojarzyłem to głównie poprzez ten wspaniały napój.
0: Aha. To ja byłem też w moich rodzinnych okolicach, czyli w Słupsku. No i wiadomo, tam Ustka, Rowy, te sprawy. A potem byłem też w Tomaszowie Mazowieckim, tam skąd pochodzi moja rodzina, moja mama. Mhm. Oraz w Krakowie. Po raz kolejny. To akurat takie nawiązanie do piosenki, która będzie na koniec dzisiejszego programu, którą też wybrałeś.
1: Mhm, tak.
0: Kraków. Tym razem pojechałem autem, wjechałem do miasta, do centrum. Myślałem, że będzie właśnie słabo, bo do dużych miast samochodem to raczej lepiej nie jeździć. Na przykład do Londynu to w ogóle. Dosyć karkołomne. Ale Kraków okazał się bardzo przyjazny. I wcale nie był taki zakorkowany, normalnie było miejsce parkingowe, chyba nawet darmowe mi się udało znaleźć.
1: No, no to rzeczywiście szczęście.
0: No, przyjeżdżaliśmy koło tam, wiadomo, w Wawelu, wszystko widzieliśmy z okien, także było fajnie. Akurat trafiliśmy na taki bardzo gorący dzień, bardzo upalny.
1: Ja po Londynie samochodem nie jeździłem, ale...
0: No ja jeździłem właśnie, ale już od jakiegoś czasu tego nie robię, bo to nie jest dobry pomysł.
1: No, jeżeli nie masz potrzeby, to lepiej nie.
0: Kiedyś stanąłem w takim korku i chyba w nim utkwiłem z dobrą godzinę, a jeszcze bardzo mi się chciało do toalety.
1: Aha, no to nie.
0: I strasznie cierpiałem wtedy i nie, już więcej tego nie robię. No bo weź na przykład, wiesz, jak jesteś gdzieś tam, to możesz wysiąść i poszukać jakiegoś miejsca, ale tak gdzieś tam na skrzyżowaniu, w centrum bardzo takiego zatłoczonego miasta, to nie bardzo. No, a potem jeszcze oprócz tego Krakowa, to jeszcze byliśmy w okolicach gór, ale nie w samym Zakopanem, tylko trochę wcześniej Pcim, Myślenice i tam się wspinaliśmy na taką górkę, która się nazywa Lubomir. I jest bardzo przyjemna okolica. No i w ogóle w Polsce jest ładnie i to już o tym mówię chyba po raz któryś. No to jest nie tylko jakby mój pomysł. Wiele osób, które w UK mieszka i wychowuje dzieci małe, to jest taka motywacja, żeby jeździć do Polski, żeby dziecko miało kontakt z językiem, żeby poznawało kraj, żeby mu się podobało, żeby mu się pozytywnie kojarzyło. No i w Polsce jest ładnie. I na przykład sam mam okazję dotrzeć do miejsc, do których wcześniej nie dotarłem, kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce, a przy okazji pokazać mojemu dziecku. No i to, co jest właśnie takie budujące, to, że mojej córki język polski się bardzo podciągnął przez te 2 tygodnie. Także super. Wiadomo, że to znowu się obniży przez ten pobyt tutaj. No ale...
1: Do następnego urlopu.
0: Do następnego właśnie, tak. No, czyli już jakby wakacje na ten rok odhaczone całkiem u ciebie?
1: Nie do końca. Będę miał jeszcze jeden taki urlopowy wyjazd we wrześniu, także...
0: Okej, taki poza sezonem.
1: Poza sezonem, no.
0: Właśnie, kiedy już ceny są takie w miarę normalne, bo wiadomo, że jakie są szkolne wakacje, to ceny są trochę słabe.
1: No, są wygórowane, każdy się z tym boryka.
0: No. No właśnie, no, nam się udało 2 lata temu zrobić jeszcze taki krótszy wyjazd podczas tej przerwy wakacyjnej, ale w tym roku praca i te sprawy, więc jak na ten rok, to już tak. Bardzo mało powiedzieliśmy o twoich dokonaniach artystycznych.
1: Znaczy tam niewiele się dzieje, poza tym, że ja maluję dla samego siebie i sprawia mi to przyjemność, no i tak...
0: Aha.
1: Nie mam jakoś...
0: Czyli commissions wszystkie ukończone?
1: Raczej tak. I jeżeli się coś nie pojawia na horyzoncie, no to jakoś na tym nie ubolewam.
0: Okej.
1: Okay. Tylko w sumie właśnie przemalowywuję obrazy sprzed 5-6 lat, no i analizuję, oceniam sobie zmiany warsztatowe, jakie się popełniły. Bo jak malujesz regularnie, coś tworzysz, cokolwiek, no to warsztat się zmienia.
0: Mhm. I jakby postujesz tam na tym swoim Marcin Jach Gallery?
1: Postuję, ale to też nie mam...

0: dużego zasięgu i nie angażuje się tak mocno, żeby ten zasięg powiększać, bo wszystkie
1: No tak.
0: te algorytmy mediów społecznościowych są robione tak, żeby tylko wydawać pieniądze na promocję i
1: No
0: trzeba być cały
1: tak.
0: czas aktywnym, a ja naprawdę na to, co ochoty nie mam specjalnie.
1: Powiększenie zasięgów to jest praca na pełen etat.
0: No.
1: Żeby tam postować i lajkować i coś tam i
0: Wolę
1: tak dalej.
0: wszystko musi być contentem jakimś, to jest męczące, naprawdę.
1: Więc ty po prostu malujesz.
0: Raczej tak, składam się ku temu, żeby coś malować. Jak jest namalowane, to mogę pokazać i sobie coś tam zrobić posta albo coś pokazać. A tak jak nie, no to nic nie się, niewiele się dzieje, no.
1: Okej. Czyli teraz w tej chwili masz wakacje też od malowania całkowicie,
0: Nie,
1: czy
0: maluję,
1: malujesz? Okej.
0: tak. Nawet chyba jakieś półtora tygodnia temu skończyłem sobie obraz i fajnie wygląda, jestem z niego zadowolony.
1: Ale zamieściłeś jakiś post?
0: Z tego już post był, tak.
1: Okej. To co to było, przypomnij? Tak,
0: No
1: żeby
0: jak zwykle
1: zachęcić.
0: jakaś taka nadmorska okolica, fajnie pofalowany przez wiatr, złoty piasek, jakieś kamienie, no i morze widoczne.
1: No tak,
0: Chmurki
1: chłopak z
0: na
1: nadmorza.
0: horyzoncie. No, coś takiego, tak.
1: Chyba w ogóle jest przewaga, nie? W tych twoich
0: Zdecydowanie.
1: jest jednak duże morza.
0: Jest, no zdecydowanie. Nie umiem pływać, ale lubię malować morze.
1: Jak to nie umiesz pływać?
0: Tak wyszło w życiu, że się jeszcze nie nauczyłem.
1: Chłopak z nadmorza nie umie pływać?
0: No niespodzianka, tak.
1: O, no to nie wiem, co na to odpowiedzieć.
0: Nie, no wiesz, na wszystko jest czas. Jeszcze się mam, wierzę, że jeszcze tą zdolność nabędę.
1: No tak, to się nazywa bucket list, tak? Żeby takie rzeczy, które jeszcze trzeba zrobić przed śmiercią. No okej, dobra, to czyli tak, o wakacjach powiedzieliśmy, o malowaniu powiedzieliśmy. Myślę, że możemy powiedzieć też o ostatniej piosence, która będzie w dzisiejszym programie, którą też wybrałeś.
0: Tak, to będzie zespół Mysłowic w składzie z Arturem Rojkiem i
1: W tym dobrym składzie jeszcze.
0: tak. I to będzie z udziałem, bo to są duety dzisiaj, Marek Grechuta w piosence Kraków.
1: Kraków, tak a propos, który pozdrawiamy, jeżeli ktoś z Krakowa.
0: Pozdrowienia dla wszystkich z Krakowa i
1: Aha.
0: nie tylko.
1: No i ten duet jest o tyle ciekawy, że piosenka Kraków była po prostu na płycie zespołu Mysłowic, w normalnej wersji, bez Grechuty, a ta jest taka specjalna, z Markiem Grechutą. No właśnie, Marek Grechuta, no to już jakiś czas temu, że tak powiem, odszedł.
0: Tak sobie właśnie też sobie czytam wiadomości, informacje na temat artysty Marka Grechuty i tak, to była jedna z ostatnich rzeczy, jakie nagrał. On
1: Mi się
0: jeszcze.
1: też właśnie wydaje, to musiało być tuż właściwie końcówka, że on tak był aktywny jeszcze.
0: Tak, potem już się wycofał z nagrywania muzyki ze względu na pogarszające się jego zdrowie. Ostatnim solowym albumem był album Niezwykłe Miejsca.
1: Okej. A w ogóle słuchałeś Marka Grechuty?
0: Tak, słuchałem.
1: No właśnie, a który twój ulubiony?
0: Wszystkie rzeczy, które nagrał z Anawą
1: Też
0: generalnie.
1: mi się właśnie wydaje, że to chyba najlepszy w ogóle Marek Grechuta jest.
0: Korowód jest świetny.
1: Aha.
0: Wiosna jest ten bardzo fajny utwór, taki bardzo pozytywny, nośny, taki bardzo w stylu Marka Grechuty. Nie wiem z jakiego powodu, ale właśnie niesamowicie mi pasuje do jego takiej osoby jako artysty.
1: No, będziesz moją panią, świetny, nie dokazuj, miła, nie
0: No to
1: dokazuj,
0: jest
1: dzikie
0: klasyka
1: wino.
0: też.
1: Fantastyczne piosenki. I w ogóle one są też takie melodyjne bardzo.
0: Bardzo, tak. I te
1: Mimo,
0: teksty
1: że to
0: poetyckie.
1: poezja. No i też na przykład Chłopaki nie płaczą na sam koniec jest Dni, których jeszcze nie znamy.
0: Właśnie.
1: Jest ten bas, który tak wchodzi na początku, który tak zapowiada i to jest tak. Czyli Marek Grechuta to po prostu dobro narodowe. Razem z Mysłowic piosenka Kraków, którą dzisiaj usłyszymy na koniec. No i chyba właśnie przychodzi ten moment, kiedy musimy znowu przejść na angielski. Thank you, dear listeners, for being with us. Please tune in again next Sunday from 5 p.m. for more Polish Waves. I'll be back in the studio. And please follow us on facebook.com/Polish Waves. Please also follow our today's co-host, Marcin Jach, Marcin Jach Gallery.
0: Thank you very much.
1: On Facebook. Thanks, Marcin, for
0: bringing, it's a pleasure. Thank you.
1: Bringing the playlist and coming to our studio. Stay tuned to Cambridge Radio. Lots of brilliant shows and great music is coming up. And today's Polish Waves will play out with a track from Myslowicz and Marek Grechuta, the track titled Kraków. I'm Sebastian Leśniewski. Stay tuned.

Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresh. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.